Kotia motema na makamona nzoto. Kotia motema na makamona nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makamona molimo ezopesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Osambela na kobongo la motema eza makamona mibale. Okenda ke eglise. Esko bongo wana kanda lukuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad evangeliste diakre moyembi. Enano tiki kandate o tiki lukutate ozolo katile lo. Bongo la motema.